na bezmiernym horyzoncie, w skwarze południa szczytu jest chłop. Pijany złudzeniem, ziemia potem odcieka z żądzą i pragnieniem. Podążaj za jej ogniem.